0: Wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze.
1: Pamoja na bravo wanu mwikuli.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa.